0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los delerijo med poletnimi totimi hiti in Makarena na Totem Radio. Tak, cel dan že od zgodnega totega jutra smo si malo po malo med sabo danes na Totem Radio gledali v hladilnike.
2: Eno vprašanje se poraja, verjamem, da hordam tam zunaj. In sicer, kaj ima pohord vedno v hladilniku in kaj ima v hladilniku mlada pobrežanarka?
3: Vedno. Grimpi na svinski masti.